0: wytwarza chęć radosnej twórczości. Nie garbić się. Konsolidacja polityczna.
1: A tak,
0: tak spróbujemy jeszcze raz i będzie dobrze. Zatwarza chęć radosnej twórczości. Nie garbić się. Konsolidacja polityczna. No tak, tak spróbujemy jeszcze raz. Troszkę więcej entuzjazmu i będzie cudownie przepisowo.
2: Początek.